Chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom, chica chica boom, boom boom boom